0: A od kul w ogóle taka jest duma i jak spełczajca kultura woś tutaj podlaszuką, tak, mhm. podlaskich, no jak sama nazwa haworyć, i gruzińska, chyta nie jak jośniki zupolne elementy, że tak powiem, podłoga.
1: U śpiewie można znaleźć sztości, bo te śpiewy gruzińskie i białoruskie, podlaskie, no szmat hałosie, tak jak u tych pieśniach. Nie tak jak u polskiej pieśni, że to jest u w ogóle один голос, тут już шмат галосі, так што гэта є супольнае з намі. Ну і так само мы з такой самай, думаю, можа трошкі менталітет такі падобны у нас, у грузінаў і так, але побачым, будзе напэўна цікава.

0: różne zwierzęta tą. A i koguciki.
1: Każdy zwier ma inny dźwięk?
0: Nie, będzie to huczanie będzie bardzo bliskie, tylko jest taka ptuszeczka wiśnianka, jaką robili jakby na hukanie wiosny, kiedy trzeba było zahukać wiosnę, ptuszek jeszcze nie ma, a my jakby imitujemy huk ptuszki. То залежить від того, скільки там того повітря в середині.
1: І з гэтых великих так само можна?
0: Так, хто великий вже буде грав на 6 тонн.
1: Ага.
2: Kiedyś przyjechałem do Bielska z innym zespołem, ale poznaliśmy się tutaj z ludźmi z Podlasia. No i tak naprawdę to się po prostu zakochałem w tych śpiewach i stąd regularnie przyjeżdżam.